0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Konsorcjum Sztuki Radykalnej El Doipa przedstawia Natalia w Brooklinie, odcinek pierwszy.

Ulice, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę,

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest.

0: blond. Podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.